tak. Pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha. Po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Wedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.
1: Tytuł dzisiejszego odcinka: Świadek oskarżenia. Po II wojnie światowej w latach 1945-46 w Norymberdze w Bawarii w Niemczech toczył się głośny proces przeciwko paladynom Hitlera, zbrodniarzom wojennym, przywódcom III Rzeszy. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. Göring, Frank, Funk, Kaltenbrunner i inni zbrodniarze wojenni. W latach późniejszych, 50., 60., już nieco rzadziej w 70., toczyły się procesy przeciwko oprawcom z obozów koncentracyjnych, przeciwko kierownictwu obozów. Największe obozy koncentracyjne, czyli kacety, to jest skrót od Konzentrationslager, to między innymi Sachsenhausen, Oranienburg, Dachau, Mauthausen, Gusen, Buchenwald i inne obozy. Pierwszy założony został jako pierwszy obóz w Dachau w 1933 roku, tuż po dojściu Hitlera do władzy. Miejscowość Dachau położona jest około 10 km od Monachium. Swego czasu wejherowianin hrabia Gustav von Kaiserling, który mieszka z rodziną od lat w Monachium, przywiózł nam, to znaczy Komitetowi Piaśnickiemu, urnę z prochami i ziemią z Dachau. Obóz koncentracyjny należący do tak zwanych wielkich to był Mauthausen-Gusen. Gusen oznacza filię Mauthausen, taka była nazwa filii. Ten obóz był położony w Austrii Górnej nad Dunajem. Wieloletnim więźniem obozu w Mauthausen-Gusen był Florian Wichłacz, postać tu kiedyś na wybrzeżu bardzo znana, poseł 5 kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego jeszcze przed wojną, wybitny działacz Związku Polaków w Niemczech. Zanim Florian Wichłacz przeniósł się z rodziną do Gdańska, był kierownikiem szkoły podstawowej w Postolinie koło Sztumu. Widzimy tu pana posła Wichłacza w czasie jednej z uroczystości kombatanckich, a tyłem do nas stoi Marian Pol, kombatant, wieloletni prezes Związku Inwalidów Wojennych w Wejherowie. Wracając jeszcze do Dachau, w tym obozie zginęło wielu księży. Wśród nich biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Michał Kozal. W 1987 roku papież Jan Paweł II beatyfikował biskupa.

biskupa Michała Kozala. Inny znany obóz koncentracyjny to Buchenwald, położony w Turingii, niedaleko Weimaru. Turyści w Weimarze podziwiają dom Goethego, dom Schillera, dom Lista, a zatem wysoka kultura jakże blisko sąsiadowała z obozem koncentracyjnym Buchenwald, z tym piekłem obozowym. Obozy nazywano Anus Mundi, odbytem świata. W 1969 roku w kolonii w ówczesnej NRF, czyli Niemieckiej Republice Federalnej, toczył się proces przeciwko oprawcom obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Ten obóz położony był nad Havelą, rzeką Havelą w Brandenburgii, niedaleko Berlina. Został założony w 1936 roku, a wyzwolony w kwietniu 1945 roku. Przez ten obóz przeszło wielu więźniów, setki tysięcy. Około 100 tysięcy zostało tam zamordowanych. Więźniem obozu Sachsenhausen-Oranienburg był mój ojciec Konrad Osowicki. Na proces do kolonii wyzwano 180 świadków z 40 krajów. 11 świadków pochodziło z Polski. Wśród nich był mieszkaniec Wejherowa, pan Józef Davidson. Kiedy go osadzono w obozie w Sachsenhausen, miał 17 lat i był więziony w bloku dla młodocianych. Józef Davidson urodził się w 1923 roku w Chmielnie koło Kartuz. Był dyrektorem zakładów przemysłu odzieżowego Jantar w Wejherowie. Miał wiele odznaczeń państwowych, kombatanckich. Zmarł w 1972 roku. Jest pochowany na cmentarzu Śmiechowskim. Kiedy pan Davidson otrzymał wezwanie na proces w kolonii, zapytałam go, czy zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka, że jest to wielki stres i ciężkie przeżycie. Wiem coś o tym, bo byłam na procesie zbrodniarzy wojennych w latach 60. w Düsseldorfie, ale co innego jest być sprawozdawcą sądowym, prasowym, a co innego świadkiem. Pan Davidson był już wtedy bardzo schorowany, ale powiedział, że po otrzymaniu wezwania ani przez chwilę się nie zastanawiał. Postanowił jechać. Powiedział do mnie, że jest to jego moralny obowiązek. Pojedzie, nawet gdyby z góry wiedział, że nie wróci, bo na przykład umrze na atak serca. Było to wstrząsające dla mnie, wtedy jeszcze dość młodej osoby. Davidson pojechał razem z grupą świadków z Polski. 180 świadków, jeszcze raz powtórzę, z 40 krajów, rozmieszczono w różnych hotelach na terenie kolonii i okolic. Świadkom nie wolno było pod żadnym pozorem opuścić hotel. Nie mogli nawet wyskoczyć po papierosy czy gazety. Posiłki zanoszono do numeru. Jeden ze świadków złamał ten zakaz, wymknął się z hotelu, aby zwiedzić kolonię i został zastrzelony. Inny świadek, też Polak, opuścił hotel i do niego także zza węgła strzelano. Na szczęście nie trafili. Pogrobowcy Hitlera robili wszystko, aby storpedować ten proces, aby zastraszyć świadków. Nie będzie świadków, nie będzie wyroku. To się im na szczęście nie udawało. Świadkowie przebywający w hotelach otrzymywali telefony z pogróżkami i wtedy sąd zarządził, nakazał wręcz, aby świadkowie nie podnosili słuchawki. Obrońcy oprawców byli bezczelni, butni, zastraszali świadków, szantażowali ich, maltretowali psychicznie, podważali ich zeznania, ich wiarygodność i prawdomówność. Józef

Davidson był świadkiem wielu przypadków męczeńskiej śmierci w obozie Sachsenhausen-Oranienburg. Przed sądem przysięgłych w Kolonii poproszono go, aby opowiedział o śmierci księdza Kaszuby, księdza kanonika, dziekana kartuskiego, Bernarda Łosińskiego, posła na Sejm. Była to postać bardzo tu znana przed wojną na Pomorzu i Kaszubach. Ksiądz dziekan Bernard Łosiński to krewny wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych imienia bohaterskiej załogi ORP Orzeł w Wejherowie pana inżyniera Romana Łosińskiego. Świadek Józef Davidson opowiedział o maltretowaniu i torturowaniu księdza dziekana Łosińskiego, bo to wszystko działo się na jego oczach. Najbardziej gorliwi byli Seifert i Kaiser, ale także Schubert, Hoffmann i inni oprawcy. Nawet kilka lat po wojnie nazwiska tych SS-manów przejmowały dawnych więźniów, dawnych häftlingów przerażeniem i grozą. Wspomnę jeszcze, że Davidson miał zaledwie 17 lat, kiedy go osadzono w obozie i był w bloku dla młodocianych i stąd widoczny był tak zwany plac tortur. Seifert i Kaiser bili księdza pałkami, drwili z jego powołania, wyprowadzali go na siarczysty mróz i oblewali zimną wodą, przewracali go na ziemię, kazali 75-letniemu człowiekowi robić podskoki żabką, wymyślali wiele wyrafinowanych tortur. Nawet tak zwane czyszczenie żelaznych łyżek było dla niego męką. Otóż łyżki, sztućce w obozie Sachsenhausen były z żelaza. Po każdym jedzeniu czerniały i trzeba było je czyścić piaskiem. Wyczyszczenie kilkunastu łyżek nie było problemem, nawet dla osłabionych więźniów, zwłaszcza młodych, ale wyczyszczenie 50-80 łyżek to było ponad siły starych więźniów. Do czyszczenia łyżek pognano również księdza dziekana Łosińskiego. Od czyszczenia łyżek i on i inni więźniowie w jego wieku dostali bąbli na opuszkach palców. U niektórych zamieniało się to w ropiejące rany, a ręce mdlały. Któregoś dnia, jak opowiedział świadek Józef Davidson z Wejherowa przed sądem przysięgłych w Kolonii, na placu apelowym pojawił się nieznienawidzony przez więźniów Seifert. Powiedział, że Niemcy 9 listopada obchodzą Dzień Poległych. Jest to niemiecki Dzień Poległych i wtedy czczą wszystkich swoich rodaków, którzy zginęli na wojnie, na pierwszej wojnie i drugiej wojnie światowej. I z tej uroczystej okazji on wyznaczy 30 więźniów, którzy zgłoszą się am Tor, czyli przy bramie, i któryś z SS-manów ich wyprowadzi na wolność, wyprowadzi za bramę, że w ten sposób chcą uczcić swoje święto. Seifert wybrał 30 więźniów i kiedy ci maszerowali w stronę bramy, pozostali im zazdrościli, że ot wychodzą na wolność. Po dłuższej chwili usłyszano tyle strzałów, ile było osób w tej grupie, ile było więźniów w tej wyprowadzanej za bramę grupie. I tak kierownictwo obozu uczciło swoje święto poległych. Davidson czuł, że obrońcy są mu niechętni, że jako naoczny świadek wielu wydarzeń w obozie będzie trudny do unieszkodliwienia. Stawali się wobec niego coraz bardziej brutalni, byli bezczelni, jak już mówiłam, podważali jego zeznania. Po powrocie z Kolonii pan Davidson powiedział do

o mnie, że chwilami było to nie do wytrzymania, że chciał wybiec z sali sądowej, iść gdzieś przed siebie. Takie wytwarzali, takie wielkie napięcie ci właśnie obrońcy. Aby go zbić z pantałyku, pytali na przykład, jaki był kolor pałki czy pałek, którymi Seifert i Kaiser okładali księcia, albo jakiego koloru rękawiczki Schubert miał na rękach, a także o kolor paska, o temperaturę powietrza, o to, czy tego i tego dnia padał śnieg czy deszcz. I opowiadał mi pan Józef, że jakże mogłem po upływie ćwierć wieku pamiętać, jaki był kolor pałki czy rękawiczek. Ale chodziło o gnębienie świadka i o podważanie jego wiarygodności. Kiedy Davidson powiedział, że nie pamięta, jaki był kolor pałek, obrońcy oprawców natychmiast to wykorzystali, twierdząc, że jest świadkiem niewiarygodnym, bo nie wie, bo nie pamięta. Choć czyniono wiele, znaczy pogrobowcy Hitlera czynili wiele, aby ten proces storpedować, to im się nie udało. Proces został doprowadzony do końca, zapadło wiele wyroków, wyroki dożywocia, kara wieloletniego pozbawienia wolności. Był to wielki triumf sprawiedliwości. I kiedy pan Davidson wrócił do Polski, powiedział do mnie, warto było, warto było. I był taki szczęśliwy, że ci, którzy zginęli w obozie, zostali w jakimś stopniu przynajmniej pomszczeni. A zatem Davidson, Józef Davidson, mieszkaniec Wejherowa, który był świadkiem oskarżenia w słynnym procesie, który toczył się w Kolonii w Niemczech. Był to sąd przysięgłych. A teraz, proszę Państwa, zmiana tematu. Wracamy do naszych wejherowskich dzwonów. Dzisiaj dzwony z parafii i kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla. Dzwon Aniela. Jego fundatorem jest parafianin parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla, pan Gerard Delling, rzemieślnik. A nazwa dzwonu Aniela pochodzi od imienia jego matki, która zmarła w sędziwym wieku, z domu Kaszuba z Sianowskiej Huty. Dzwon jest odlany z brązu, waży 775 kilogramów i został w 1991 roku poświęcony przez biskupa Zygmunta Pawłowicza. Kolejny mniejszy dzwon, ten waży 475 kg, też z brązu. Dzwon nosi imię Pokój, Sprawiedliwość, Miłość. Jest poświęcony wszystkim męczennikom Piaśnicy. To też często nazywane jest dzwonem piaśnickim. Ten dzwon też ufundował pan Gerard Delling i poświęcił go biskup Zygmunt Pawłowicz. Od 1991 roku, od poświęcenia, dzwony stały na konstrukcji stalowej przed kościołem pod wezwaniem Chrystusa Króla. A w 1999 roku dzwony zostały zawieszone w dzwonnicy kościelnej. Oba dzwony, nie liczę tego małego, starego dzwonu, oba dzwony zostały odlane w Ludwisarni braci Kruszewskich w Węgrowcu w województwie mazowieckim.

0: We wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. Czerliści jedze do płycka płysejce i długłe nie wrócę. Druhe, hiziele nadstaw ta bliżi wasie łysie, bo jo wama pełną ksuńską zary naugac musią. Nie wiem, jak neugerści mesle zełba są wewiją, ale wama łe czorlińścim zełzią chrystoryją. Co łen weziął, ciej do płycka jachy rozpłysejce. Jedno smniut są wama bandze, drudzi płakac lejce. Widzę głę, jak w długim płyściu ju zaprzango kłenie, jak schylony ze sedzeni daje gambę żonie. Łestań z błedziem, moja białkę, nie czas dłuzi zwlekac, lód na błotach, secy nima, czas sam w świat wenekac. Tak powiodo pun czorliści trzasko tyj z batoga i u pandzy, gdzie do płycka schmnielna idzie droga. Łena wrota zamikając chustką łzę łecyr i jeść długłe za nim tąskno zza płota wezyr. Płytym idzę do kwestoła, klank na kwelana i sam młedle przed wołtorzem za swojego pana. Be szczęśliwie ze seca me z płycka do dom wrócę, nie zarwył sam gdzie na błoce, aby nie wewrócę. Ty złełała w sieści babę, co w kwestele bełe, dała kweźdej po srebrnikły, be pycerz mówiełe. Za rebka czorliński głe, co jachył po sejce, be głe jaci tam nieścieżcy nie spłytkało w świece. Pyrą razy ci jeś do dnia biegła na ryrotę, wzauna w płachce tyś ze sobą mnodzi chleba brutę i kweźdy mu ubłedzi mu płe pół bruta dała, a za chłopa kłychany głę młedleca kzała. Jak ju przeszła wreszcie chwila, ciej łen mnił płe wrócec, tyj kzała swym łykny pły zawies ist łebyciec, cie nie jedze z płycka nazot tatinkły kłychany, kweźdy chwile i głedzne teskno spłedzewany. Knep tyj biegł za błezią manką, wsiądę sa łebrocu, cię tam drogą, gdzie łed miasta łejcnie bandze wrocą, bo i meslił sobie Janek, jezie głę łebycią. To so banda dziś zajedł bum bum i kłęło cię. Ale tatink nie przejeździł, ciekł knep i ciekł, jaś nareszcie drżąc łed zemę do dum sam przenekł i rzekł z płaciem do swi nanci, że jeś łyc nie jedze i że błyten po zasepu smnik w sześciuchnym niedze. Więc kłebie ta co rozwiący, trypi są kłopłece i na żyk lama.

0: Mańtuje całe dnie i noce, a ciej ćwiertą ju niedzelam próżno głe ciekała, płeśła tej do plebanii. Talor nam się dała, razem z ksandzem sam wedleła, ale za chłopa swigłe, begłe Bóg zachwewa, co rycił łed w sześcigłe zwigłe. Lecz czerliści jak nie wrycę, tak nie wrycę jeście. A tu jak wint ju są kwinci i czas łowic leście. Ściucie, lene i mryncie roją sam pod lodem. Trzeba chizie, puci mroze łowic i niewodem. Krewta z wilciem ju te sunce przedalekłe biele, a rebece czerliści go za pieccem są grzele. Stary gerdmistrz i rebce przykrzą sa kłebiece, że tak długo musią ciekać na ne nowy sejce. Tak i w jedno dokuciają, że ją błyli głowa. Jaś rozsłena sa wedetnie i w te rzecie słowa. Cie wes świernut? Cóż meslita, czy to moja wina, że łętujcie są po świece, cóż chce ta uklina? Jest sama na to głeżą, że tak długo młydzy i gwes wiący sakło płeca, niżele we drudzy. Na to gerdmistrz i płecechu głednie odpowiedzą. Ale gdześ by moja pani pun tak długo sedził, mezie bidok zachorował, mezie umarł w drodze, bo to tere westr zema mrusłej parzy srodze. Mnie uzie, aby płość ze sobą, gruby nogawice, mnie u kapłysach kłeziu chłewą, cepły rankawice. Cie mnie dobry dłudzi skłeżnie, wełnianny szkarpyte, bo to czasem mało dbadzą łe chłopów kłebite. Lesą łe niegłe nie bój ta, łen nie zachwerował, ni nie umors, rzecie pani, jegłe Bóg zachwewył. Był łen dobrze łebleciony łed stopy do głowy, biedę cerpiec nie brykuje, łed im nima mływe. Mnił ze sobą w dwóch kłebielach wandzony młerynci, mnił cię łbasę, gąsy pełci i trzy gruby sięci. Wciora, wita, co wum pływim, przesmnił mnie są wysnie, że łeniegłe nimą płakać, że głe zły nie weznie. Wim je dobrze, że nie umarł, ani umarł z głodu, bo je wszelci nie wygłede zwyczajny łed młodu. Łen to wita z hyla na my jeźdźcą, gdzie targuje, bo ju w handlu myst je twiardy, ta o nią ryt kupuje. Ty sa na to stary gernistrz spitył i niesmniele, ale ciebie są targłewu sztere jaś niedzele. Na tym wesą, rzecie pani, mało le znajece. Dziś inaczej, jak przed laty, dzeje są na świece. Przerobłece, to sam spiesiec, ale ciej handlować. Ty ju trzeba mieć cerplewe, z czasu nie żałować. Na mejgłe jest on spyścią, bo łędoch nie głupi, łeboci ta, że łęd wama dobry nie wodkłypi. Bele jeno gdzegłe w karćmie, bówce nie łekradle, a bo w błerach ja ci zbójce w noce nie napedle. Może kuń mógł zepet w drodze, albo ja ci nie ścieżce, błec by jednak kąsk za długę targłe był sam w miejsce.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź

0: drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: Neblune puerenkuevi n pierwi rozbiti, jak ciurni ptyche z nieba wyższą stronę wzbiti, tej sej sang gromadzeły. Dechtle słońce zbiegło z pyłnia, a ju ich grą do pół nieba oblekło. Gromistą chmurą wiatar jagnył co rozchizi, chmura tej sej gąstniała, zwisiała sam nizi, jaś jedną stroną na wpół łed nieba łydzarty, do zemi wydzibnięty i wsiś rozpłoscarto, jak wildzi źródziel, co brył w siedci wiatry w sobie, łed pyłnia jaś na zychód lecała płe niebie. Była tej chwila cysze, pływitrze stojało głechi, mył klewi, jakby z lanku nie miało. I plunę z błeża, co w przód kładle są na zemi. I znowa w górę trzasłe kłosama złotima. Cipiałe jak wałe, też stoją nieruchłemu i podzerają w niebłę, na jezioni słomu. I zeloni kłel drogu w paple i jeźbinę, co pierwi w kuel grobłewi kule, jak chlechiny biłe głowu, dłudzima krąca ramionama. Rozpuścia srybrzonima, wiatre warkłe ciama, teryju stangui, z niemi wyrazama ziałobę, stoją na sztyłt sztaturów sypilejści niobę. Jedna łezka, drżącą, wrzasniącą, leste sewi. Bedło, co wekło do dum, powracać z gnilewi, teru zbiegł sa urma, pasturzy nie cieky, i tak wypuścił juda, do dum tak chłuceky. Bula kutama, zemia kłepie, roga łezie, i całą chłewa straszy recienim w rozgłezie. Krowa tej sej do nieba wznosy wjuldzi łekłe, młynia z cewu łodmiku i wzdycha głębłekłe, a wieprz we wtyzie slude dąsusa sierwłety i stopie bzbłeża kradnie i na dostunk chwyty. Też stwłe skryło sam w lese, płyt daci w głąb trywę, leno warne grundama odstąpiwłe stawę. Sobie są przychydają, robią byćni kroci, ciurni łecie ciereją na ciurni łebłeci. Wetkną tej jązek z sechi sieroci grdzele i skrzydła łobujmają, ciekają kłąpile. Leno i łene, tyś ckną, że psindą fest burze, juwla stygnął, istne są znoszące są chmurze. Ostatny z ptychów lota jak wiatr, dechtbelny jaskuleca, ciurni blun, wiercy jak pik strzelny, w końcu spody jak kugla. Prawie tery, wele,

Plachta z młyskwu łekropną biutkę zakunciele i chronił sa gromadno w hecie i stodole. Wypuściają myl błeju, gdzie wnetka żywiołe bandu bica. Na zychód jeś płyzły conu, zemia swicykłe mudno, ziółtawłe czerwłeny i chmura, co rozcygł ceni na sztuć sycy. Wyłowił niści widu, a za słońca lecy, jak ciejbe je uchwacyc chcała przed zychłyda. Tyle wichrów, rys, przygwiznało spłyda. Jeden z dredzi mlecą, miecą krople mrzesti, w juldzi jasniły krągły jak grade zrniesti. Gnym wichre, płezwiarłe sa, w pas sam porywają, wysudzają sa, krącą, na wkuse gwizdają. Krążył płe stawach, mącą jaż spód kłede w stawach, lecą na łąci. Gwiździą płe wieźbach i trywach. Priskają wieźbu w wietwie, cygną truf łypkłe se na wiater, jak grzca ma werywoni włose. Z misiuni z krużelkama snopów wiatry weją, łypy dają na rola. Wylają sa, reją, rwą ścibę. Robią dzura wichrowi trzecymu, teren wedzarł sa z role jak sztub ciernozemu. Dwigo sa, jak rehawu piramida toci, ubał grunt wiercy. Z nogów piusk sepie gwizdom w łacie. Co krok wsiś wydimu sa, kwel górę rozrywu i wiulgu swą trąba na buzia łeb grywu. Jaż z tym całym hałesa łede i kurzawe, słome lestów gałązy, bydzarty murawe, wichre w las grze młytnałe i płe głąbiach puście reknało jak niedźwiedzie. A ju deszcz w cyk pluście, jak setka w gałstych kroplach, w nim rikłe piorene. Krople zlałe są raza, jak decht prosti strenę, dłudzim warkłecia rysią. To niebłe ze zemią. Jak z wambuerków szechtama decht całima lemią. Ju zakryłe są ciesto i niebłe i zemia. Noc je schają łyt, noce ciorniejszą za cemię. Ciasa widnokris. Panku od końca do końca i Janiu zwrócił na sztut niezmierniłe słońca rozswicy twyś i znowa łekryty całuna rwą w niebłej dwizie chmur zatrzasną pioreno. Znowa zwiąksiu sahaja lejówka na walniu i cemno z grebu gęsta prawie niedotykalny. Znowa deść cesi z siemi grzim na śteruś kłusnie. Znowa łodecknie, reknie i znów łedą chlusnie. Jaśca łyby dało w siedkłe, leno drzewa znówka się marzu. Na wkół hecie i mreci lejówka. Ptaci dzyń z pragu chwila, nubo żlewsiu beła, błe kuziatwa myl błeju, ciej smroka łekreła. Zalała drodzi młeste na rzece, zarwała z folwarku zrobiony gycz niedostępny miała. Łotim tej, co sądzało w łobłezu soplece, dzys nie mogła sa rozinc gytka w łekolece, a prawie wisi szlachte los łot tajemnice. W izbie sądza są wyźni uradę toczoni, Bernardin leżą w łóżku bladi, umanciony i skrwawiony, leciesto zdrowi na rozemie, gdy wy rozkazę. Sądzę mocno są ich trzymie, prosy pod kołą zigłę na sztykocia cieky, kyzie przywiec rigłewa, terst dwizie zamykł. I głodzena barałe krajemni rozmłewe, jaś je przerwał kapitan rików tima słowę,
a rzucił na stół miś

Ka Caŋŝi Dukatama. Was państwo elache. I ugutka midze wama, że kreśdi Moskwa złodzi. Powiedz taś, kto spit, że was znała Moskwila, co głezwił Nikitą, Nikity Ćryków. Rotny kapitum, mił łesmy medalów i trze krzyże, to spamiętac prosme. Nen medal za Łeczyków, nen za Izmaiłów, nen za bitwa Kulnowi, nen za Prejsyś Iłów, nen tam za Korsykuewa, sławną Reiterada z płet Curichu. A miał tyś i za Dzyrsko Szpyda, tyś łet te Feldmarszyłka, trze zadowolnienie. Dwie we chwałę cesarści i szczerze wspomnieniu wsiedkłe na pismieniem. Le, ale kapitanie, przerwał Robyk. I ceś za tedy z nama stanie, żele nie chcesz zgładzać sa. Kłowaj te dył słowo, załatwić sprawa.

0: bad memories.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przez stronę

0: mieszkania o powierzchni 56 metrów kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i

0: kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Reklama. Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
3: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
2: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie, na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
4: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
2: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski. Dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.
5: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
6: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset. Część trzecia.
7: W pewnym momencie pociąg się zatrzymał na jakiejś stacji.

odreglowano drzwi i kazano wysiadać wszystkim mężczyznom. Tam pełno trupów wygarnięto później z tych wagonów. Zrobiło się luźno. Tylko tych mężczyzn oczywiście z nachajkami Niemcy i z psami przeganiali. To był obóz koncentracyjny Oranienburg Sachsenhausen. To jest znana firma niemiecka. A myśmy pojechały dalej. Jak długo jechałyśmy dalej? Nie wiem. Dojechaliśmy do obozu w Ravensbrück. I od tego momentu stałam się więźniem politycznym w obozie Ravensbrück. Tam nas ogolono. No, przeszliśmy przez jakąś łaźnię i wrzucono nas, że tak powiem, do takiego wielkiego namiotu jak cyrkowy. Wielki namiot, gdzie już było pełno i tylko miejsca były pod samymi brzegami, gdzie najzimniej i gdzie najłatwiej było coś wykraść, bo myśmy jednak mieli jakieś bagaże ze sobą. Więc wystarczyło wsunąć rękę pod tą ścianę, no ścianę z płótna, z brezentu i coś tam wyciągnąć, bo to robili więźniowie. No ale tam dostawaliśmy już jakąś wodę, jakieś jedzenie i tam przeżyliśmy kilka dni. A potem przydzielono nas do baraków. Ja z mamą trafiłam i z ciotką trafiłam do baraku 23. To był barak cygański w połowie. A w drugiej połowie był międzynarodowy. Pod sufit były prycze, trzy. No i gdzie były miejsca, tam nas ulokowano, bo już część była zajęta. Siennik, jakieś brudne koce i pięć osób. Czasami cztery, czasami pięć. No jak jest w obozie, to też trudno opowiedzieć. Była sztubowa, która była spośród więźniarek, ale to była taka uprzywilejowana. Miała swój jakiś tam odgrodzony kącik z dykty. To w naszym przypadku ona się nazywała Szura i to była Ukrainka. Krótko obcięte włosy na chłopca. I ona była przeznaczona do pilnowania nas, biła i wypychała. A nad nią była jeszcze auzejerka, no auzejerki to były jeszcze dalej, ale była taka kryminalna jedna Niemka z czarnym winklem, to pilnowała jej znowuż. A apele się odbywały o różnych godzinach, również w nocy, w zależności od humoru. Auzejerki to były już Niemki rodowite. Chodziły w takich furażerkach, w normalnych wojskowych ubraniach, zwykle z psami i z pejczem. Dzieci czasami oszczędzano. Dzieci czasami w nocy o trzeciej na przykład zimą nie wypędzano na mróz. Myśmy zostawali w barakach, w których było tak samo zimno jak na zewnątrz, tylko że na głowę nie padało. A tam w takim tym było apelu, oni liczyli, czy wszyscy są, czy nikt nie uciekł. No więc czasami sami więźniowie wyciągali współtowarzyszki niedoli i tam stawiali po to, żeby nas nie trzymano za długo, bo musiała się liczba zgadzać. I to przed każdym blokiem tak było. Raz jeden na Boże Narodzenie wszystkie dzieci zabrano z bloku. Mama myślała, że już ze mną koniec, ale nas zabrano i urządzono nam przyjęcie. Nakryte białe stoły, pomarańcze, jabłka. Można było zjeść ile się chce, tylko zabrać nie wolno było. Ja zabrałam jedno jabłko, mi się udało gdzieś tam schować. Ale zjadłam je później sama, bo mama nie miała serca, żeby ja dla mamy to zabrałam. Ale zjadłam mama we

Mnie nie wepchnęła. To był jeden, jedyny jasny moment w czasie pobytu w obozie. Ja pierwszy raz widziałam jabłko wtedy. Ja wiedziałam, jak jabłko wygląda sprzed wojny, ale w czasie wojny to było pierwsze jabłko. A innych owoców w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywają. Byłam za mała, żeby pamiętać z wcześniejszych lat. No to jest oddzielna opowieść o obozach.

Byłyśmy tam z mamą do marca. No i potem nas, chyba to był marzec, przewieźli do następnego obozu, bo się zbliżał front, już było słychać samoloty, naloty. Więc przewieźli nas do obozu w Königswusterhausen, gdzie były trochę lepsze warunki, ale tam byłam znowuż chora, miałam świnkę dla odmiany. A potem po krótkim czasie przewieźli nas z mamą do obozu w Oranienburgu, Sachsenhausen, tam gdzie był tata. Ale myśmy go tam nie spotkali. Spotkaliśmy go dopiero 3 dni później czy 4, bo tylko tyle dni tam byliśmy, bo nas gnali dalej w Marszu Śmierci tak zwanym, bo oni nas pognali dalej w głąb Niemiec. Mama w pewnym momencie zobaczyła, że jakiś człowiek odstaje. Tam odstawało dużo i to zobaczyła, że to jest ojciec, pobiegła do niego. No i w ten sposób został uratowany, bo on by został na ziemi tam gdzieś, bo nie był w stanie dalej iść, był krańcowo wyczerpany. No i w jakimś momencie jakiś Niemiec spojrzał na mnie i wsadził mnie razem z ojcem na jakiś wóz ciągnięty przez jakąś uciekającą Niemkę. No wszędzie zdarzają się ludzie dobrzy. I myśmy przejechali parę kilometrów w tym 40-kilometrowym marszu, a potem oczywiście jak ten Niemiec zniknął, to ona nas z tego wozu zrzuciła. No i tak trafiliśmy do miejscowości, z której Niemcy uciekli. Tam były koszary. W pewnym momencie jakiś zaginiony dezerter przyszedł nam, Austriak przyszedł nam powiedzieć, że Niemców już nie ma, oni mogą wrócić, ale musimy iść dalej, żeby się z tego miejsca ewakuować, bo to jest miejsce frontu. I trafiliśmy wtedy razem z nim do jakiejś szopy na polu, gdzie w nocy z jednej strony strzelali Sowieci, z drugiej strony Niemcy. I tak przetrwaliśmy do rana, rano był zapach grochówki. Nie wolno mi było jej jeść. Rodzice mi nie pozwolili. Ja uwielbiam zapach grochówki, bo to jest pierwszy obraz, właśnie nie, to jest pierwsze uczucie powojenne. Kiedy nie pozwolono mi jej jeść. Teraz mogę jeść grochówkę codziennie, gdybym mogła. To jest najlepsze danie, żeby to była najgorsza grochówka. Rodzice nie pozwolili mi jeść, a wtedy bardzo dużo ludzi zmarło. Tak jak dużo ludzi piło wodę ze stawu i zagryzało kartoflami surowymi, wykopanymi z ziemi w czasie tego transportu. Też zmarli. No i tak się właśnie skończyła dla mnie wojna. Wróciliśmy po 2 tygodniach do Łodzi. I po następnych 2 tygodniach poszłam do szkoły na ulicy Andrzeja, gdzie nie było mi za dobrze, bo tam była religia, jak zresztą we wszystkich łódzkich szkołach. A ja musiałam wychodzić, miałam tylko wspaniałego wychowawcę, musiałam do tej szkoły zdawać egzamin. Pamiętam, że miałam napisać: dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Ale ja byłam humanistką, bo mnie cały czas uczono, więc myślę, że nie zrobiłam błędów. Potem jakieś matematyczne zadanie dostałam, a potem kazali mi jeszcze coś

0: napisać i ja powiedziałam, że ja już chcę do 4. klasy, nie do 5., bo on koniecznie chciał, żebym ja do 5. poszła. No i tak zostałam w 4. klasie i zawsze byłam rok młodsza od swoich rówieśników późniejszych. I w rok później rodzice mnie przenieśli do szkoły pierwszej w Polsce, jedynej w Polsce, Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, tu w Łodzi, która później była pierwszą szkołą TPD, czyli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, gdzie była to jedyna szkoła wtedy, gdzie nie było religii. No i tam już mi było lepiej. No właśnie nie wiem, jak to się, nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że jestem szczęściarą. Zresztą po wojnie też miałam wiele takich momentów, kiedy powinno mnie już nie być, ale o tym nie opowiadam. I na tym właśnie moja opowieść się kończy, dlatego że to, co było po wojnie, to już jest zupełnie oddzielny rozdział i o tym nie rozmawiam. A ja pracowałam zawsze w szpitalu z dziećmi. Dlaczego z dziećmi? Dlatego, że z dziećmi wydawało mi się, jak będę pracować, to nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tak mi się wydawało. Dzieci mi krzywdy nie zrobiły nigdy. Także wydawało mi się, że nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tymczasem jak się ma kontakt z dziećmi, to jeszcze bardziej się ma kontakt z dorosłymi, niż jak się ma tylko z dorosłymi, bo rodzice są niemożliwi. Dbają o te swoje dzieciaki tak, że wyprują z człowieka ostatnie flaki. No ale, 52 lata przepracowałam w pediatrii. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest życie. Samo życie jest najważniejsze. A jak jest życie, to tak jak mawiał Marek Edelman, mój sąsiad ze ściany, przyjaciel, najukochańszy przez nas, nie tylko przeze mnie, przez męża, przez dzieci, człowiek. Najważniejsze jest życie. A jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. A jak jest wolność, to najważniejsza jest godność. Ale to nie są moje słowa, to są jego słowa. Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
1: Marek przez lata nieustannie namawiał mnie do spisania i opublikowania wspomnień z czasów zagłady. Odpowiadałam, że nie noszę się z takim zamiarem. Przeciwnie, starałam się wręcz o nich zapomnieć, choć bez większego powodzenia. Ale Marek nie ustępował. Kiedyś powiedział, czy ty myślisz, że przeżyłaś, bo byłaś taka mądra, taka dzielna i sprytna? Nie. Żyjesz tylko dlatego, że każdego dnia i w każdej chwili obok siebie miałaś tych, co myśleli, jak cię uratować. Twoich rodziców, może innych, bliskich. Sama nie miałabyś żadnych szans. Twoim obowiązkiem jest ocalić ich od zapomnienia. To jest twój dług wdzięczności, który został ci do spłacenia. I dopiero to mnie przekonało.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
1: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Pobudka. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie oczekiwali powtórnego przyjścia Chrystusa tak, jakby miało ona nastąpić najdalej, powiedzmy, w czwartek. Mieli bardzo mocne i wyraźne przeświadczenie o jego rychłym powrocie na ziemię. Od tej pory minęło trochę ponad 2000 lat, to całkiem sporo. Na pewno dużo więcej niż to, na co liczyli chrześcijanie żyjący w pierwszym wieku naszej ery. I właśnie dlatego tak łatwo jest nam dojść do wniosku, że albo Jezus nigdy nie powróci i cała ta idea to mydlenie oczu, albo wprawdzie powróci, ale stanie się to bardzo, bardzo, bardzo nieprędko. Jednakże, bo zawsze musi być przecież jakieś jednakże, Jezus, ten sam Jezus, który powstał z martwych trzeciego dnia, tak jak to wielokrotnie zapowiadał, powiedział bardzo wyraźnie, że nikt nie zna chwili Jego powtórnego przyjścia. Dlatego, że On oczekuje, że zawsze

0: będziemy na nie gotowi i będziemy z tęsknotą wypatrywać. Czy byłbyś gotowy, gdyby on przyszedł dzisiejszej nocy?
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
2: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
3: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50 na 50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów, jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom Kolejorza.
4: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
5: Dzisiaj się bawimy.
6: To jest dla nas ważne. No.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
2: Lech został mistrzem po raz 10 w historii. Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.
7: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Dziś chcę Ci zaprezentować werset z Pisma Świętego, który zdecydowanie ma większe znaczenie, niż mu się przypisuje. Oczywiście całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy oraz do wychowywania w sprawiedliwości. Ale ten fragment jest napakowany taką mocą, że to aż niesamowite. Oto on. 1 Koryntian 13:7. Miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Zatrzymaj się i wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyli według tego jednego wersetu. Żadnego innego, tylko tego. Ustałyby wojny i konflikty. Relacje zostałyby naprawione. Małżeństwa przestałyby się rozpadać. Nie byłoby znęcania się nad dziećmi. Nikt by nie głodował. Wszystko to, gdybyśmy tylko stosowali ten jeden werset. Wiem, co sobie myślisz. Heniek, to brzmi naprawdę fajnie, ale jest to po prostu nierealne. Jeśli tak myślisz, to masz rację. Ale wyobraź sobie, jak bardzo zmieniłoby się twoje otoczenie, twoja rodzina, miejsce pracy, wspólnota, gdybyś to ty żył tym jednym krótkim wersetem. Oszałamiające, prawda?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w kar.

0: Skarwi?
1: Skarwi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Reklama.

0: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogę się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila i jest po wszystkim.
1: Henryk Dedo, kropla wieczności. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Reklama.

0: Miłość nigdy nie ustaje. Czy kiedykolwiek miałeś ochotę porzucić miłość? Powiedzieć, nie, koniec, mam już dość. I po prostu odejść? Wśród tak zwanych krajów rozwiniętych wskaźnik rozwodów od dawna oscyluje wokół 40%. Ale ostatnio zaczął spadać. Dlaczego? Czy to dlatego, że ludzie radzą sobie w związkach coraz lepiej? Niestety nie. Po prostu coraz mniej ludzi się pobiera. To smutna oznaka tego, że zadawalają nas związki jednorazowego użytku. Cóż, z tym już koniec. Następny. Mam przyjaciela w moim wieku, który jest już w czwartym związku. Ma na koncie 2 małżeństwa i 2 nieformalne związki. A jednak wszyscy tęsknimy za trwałymi relacjami pełnymi miłości. Jest ku temu powód. To dlatego, że Bóg stworzył nas w ten sposób. Dlatego Jego Słowo mówi, że miłość nigdy się nie kończy. Właśnie dlatego Jego Słowo mówi, że spośród tych 3 – wiary, nadziei i miłości – miłość jest największa. Z jakiej więc relacji jesteś gotów zrezygnować?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: czarni i biali. Afrykańskie brzmienia, bęben, taniec. Chyba każdy z nas lubi dobrą muzykę, chociaż gusta oczywiście mamy różne. W każdym razie miło jest odprężyć się w rytm ulubionych dźwięków. Czy zauważyliście, że Afrykańczycy odbierają muzykę całym ciałem? Byłem niedawno na pewnej konferencji. Podczas wieczornych posiłków grano naprawdę dobrą muzykę. Biali uczestnicy siedzieli, wystukując rytm nogą, kiwając głową, niekiedy klaszcząc, podczas gdy czarni po prostu ją chłonęli. Tańczyli, oddychając jej rytmem. Powiedziałem później jednemu z nich, że chciałbym oglądać ich na scenie. Widok zapierał dech w piersiach. Jedną z największych krzywd, które ludzkość wyrządza samej sobie, jest dyskryminowanie innych z powodu odmiennego koloru skóry. Do uzasadnienia rasizmu używano także religii. Jezus urodził się jako Żyd, członek jednego z najbardziej prześladowanych narodów w historii świata. Tak się zastanawiam, co to mówi o Bożym podejściu do problemu dyskryminacji i prześladowań.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004
5: 004. Reklama.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film

0: Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
1: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
0: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
2: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
0: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. Od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
3: Norda.

0: Sagittarius.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętro.

0: Kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
6: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
5: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2.

0: 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 miliona zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
1: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena Fręch zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
2: Z Francisem super mi się pracuje.
1: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
3: Grand Slams have been...
1: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
0: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny Fręch między 15 a 16. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, a w centrum i na południu także burze. No i cały czas gorąco. Na północy troszkę powyżej 20 stopni, do 23, a w pozostałej części kraju nawet do 29.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
6: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
5: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał złotą palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali 3. mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1. Na północy Polski maksymalnie do 23 stopni, w centrum 27, na południu podobnie, a na zachodzie nawet do 29. Niebo przeważnie słoneczne, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro nadal bardzo ciepło, wszędzie powyżej 20 stopni i dużo słońca. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
8: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Dzisiaj ponownie wracamy do wydarzeń, które miały miejsce w trakcie ostatniej wieczerzy.
1: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 26 do 35.
2: W trakcie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i powiedział: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew, krew przymierza przelana dla uwolnienia wielu ludzi od grzechów. Mówię wam, że już nie będę pił wina aż do dnia, gdy znowu będę pił je z wami w królestwie mojego Ojca. Potem zaśpiewali psalm i poszli na Górę Oliwną. Tam Jezus powiedział: tej nocy wszyscy się załamiecie z mojego powodu, bo tak mówi Pismo: uderzę pasterza, a stado owiec rozbiegnie się na wszystkie strony. Ale gdy już wstanę z grobu, wcześniej niż wy będę w Galilei. Wtedy odezwał się Piotr: gdyby nawet wszyscy się załamali, to ja się nie załamię. Na to Jezus: zapewniam cię, że jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Piotr odpowiedział: choćbym miał zginąć razem z tobą, niczego takiego nie powiem. Podobnie też mówili wszyscy inni uczniowie.

Poprzednio mówiliśmy o kontrowersjach, jakie powstały przy interpretacji słów Jezusa: to jest ciało moje, to jest krew moja. Teraz chcę zwrócić naszą uwagę na cel, dla jakiego została ustanowiona Wieczerza Pańska, Eucharystia. Ponownie dotykamy tu tematu, który dość skutecznie został zagmatwany i zaciemniony w uczonych wywodach niektórych teologów. Warto pamiętać, że byli teolodzy, którzy zwoływali publiczne debaty, by uczenie dyskutować o tym, ile aniołów zmieści się na głowie szpilki. Wielokrotnie angażowały się w te dysputy całe uniwersytety. Jestem przekonany, że im prostsze,

bezpośrednie będzie nasze zrozumienie tego ustanowienia, tym bliżsi będziemy jego biblijnego znaczenia. Eucharystia, Wieczerza Pańska, nie jest ofiarą. W tym stwierdzeniu nie kryje się żadne umniejszanie znaczenia wieczerzy. To, co jest ofiarowane w trakcie wieczerzy, to nasze modlitwy, uwielbienie i dziękczynienie. Od dnia śmierci Jezusa nie ma już potrzeby ani konieczności składania ofiar za grzech. Gdyż, cytuję Pismo Święte, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Kapłani, ołtarze, ofiary, wszystko to nie było już dłużej konieczne, gdy Baranek Boży ofiarował sam siebie. Posługa kapłanów z całym systemem ofiarniczym Starego Testamentu osiągnęła swój kres. Ich zadanie zostało wykonane w doskonały sposób przez Chrystusa na krzyżu Golgoty.

Wieczerza Pańska nie może przynieść błogosławieństwa w życiu tych, którzy przystępują do niej bez wiary. Czynność spożywania chleba i picie wina w trakcie Eucharystii nie przynosi żadnego pożytku, gdy czynione jest bez właściwego nastawienia serca. Ta wieczerza jest darem dla żyjącej duszy, a nie dla martwej, dla nawróconego, a nie dla nienawróconego grzesznika. Wieczerza Pańska została ustanowiona, aby ciągle przypominała nam o zastępczej śmierci Chrystusa. Ma być czyniona aż do Jego powrotu. Ona przypomina nam w postaci widzialnych elementów chleba i wina o tym, że ofiarowanie ciała i krwi Chrystusa na krzyżu jest jedynym przebłaganiem za nasz grzech. Wieczerza jest pomocą dla naszej słabej wiary w bliższej społeczności z naszym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielem. Jest ona ustanowieniem dla odkupionych grzeszników, a nie dla dobrych aniołów. Przez jej przyjmowanie publicznie przyznajemy się do naszej wiary i do naszej potrzeby Zbawiciela, naszego zaufania Jezusowi i do naszej miłości do Niego, a także do naszego pragnienia, by z Nim żyć. Gdy tak przyjmujemy Eucharystię, staje się ona dla nas pociechą, zachętą, inspiracją, nadzieją. Po prostu przyciąga nas bliżej Chrystusa.

Tak łatwo zniekształcamy w naszej pobożności to, co dotyczy naszych zmysłów. To, co możemy dotknąć naszymi rękoma, zobaczyć oczyma, tak prędko może być przez nas przeobrażone w bóstwo, które czcimy, lub stać się czymś zwyczajnym, powszednim. Pamiętajmy o tym, gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. Zanim opuścimy ten fragment, zwróćmy uwagę na pierwszych uczestników wieczerzy. Tych kilku mężczyzn, z którymi Pan po raz pierwszy dzielił chleb i wino, było ludźmi, których wybrał, by towarzyszyli Mu w Jego służbie. Byli biednymi i nieuczonymi, kochającymi Chrystusa. Ale byli to również ludzie słabi w wierze i w poznaniu. Tak mało wiedzieli o tym, co naprawdę czynił i mówił ich Mistrz. Tak słabo znali słabość swoich własnych serc. Byli gotowi umrzeć z Jezusem, a jednak kilka godzin po tych zapewnieniach opuścili, uciekli, zaparli się Go. Jezus, wiedząc o tym wszystkim, zaprosił ich na ostatnią wieczerzę. To uświadamia nam, że i my nie musimy być ludźmi wielkiej wiedzy lub tymi, którzy dysponują jakąś szczególną mocą i łaską, byśmy mogli uczestniczyć w wieczerze. Odczuwasz brzemię swojej grzeszności? Kochasz Chrystusa? Masz pragnienie, by Mu służyć? Mam dla Ciebie dobrą nowinę. Jezus ma dla Ciebie przygotowaną wieczerzę. A jeśli jesteś kimś, kto ma stały zwyczaj przystępowania do stołu Pańskiego, to z jakim nastawieniem umysłu do Niego przystępujesz? Czynisz to z pokorą, wiarą, zrozumieniem? Masz pragnienie, byś żył tak jak Mistrz?

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
6: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
5: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
7: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
5: Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wanksmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim.

0: W ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii. Do 23 stopni dziś na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Niebo przeważnie słoneczne, choć niewykluczone są dziś także przelotne opady deszczu. Za to jutro nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
7: Two ships in the night.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
5: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
3: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
2: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
3: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
2: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Otodom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze. Mnóstwo słońca, zachmurzenie umiarkowane, choć możliwe są dziś także przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, 23 stopnie na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Jutro wciąż cieplutko, powyżej 20 do 25 mniej więcej. Na jutro już nie powinno padać.

0: przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
3: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
4: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
3: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
5: Drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
6: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
7: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
5: Gradobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
8: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
5: Mówi trener Zabrzu. Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
3: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet. Do wieczora możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura może sięgnąć gdzieniegdzie nawet 30 stopni. Jutro już odrobinę chłodniej, ale nadal pięknie i gorąco od 21 do 26 i mnóstwo słońca. Jutro nie powinno padać.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend?

0: W wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobry dzień. A lubi ta zielony? Ti, co tak dzwoną kłemuna pamiętają, pewno by rzekle, że jo, bo wtedy zielony ma ledze podziwale amerykańscy dolary. Jeden dolar? Jo, poprywdzę, jeden dolar? To już było tak wiele, że mógł zaśpanować, a w Peweksu nakupić co Donaldówków. No jo, dzisiaj te zielone już tak cenione nie są jak wtedy. I te Donaldówci też już tak nie śmakają. A czemu? Nebo mumę za full du... Nie jedny na taci du... słówka... To mogą co zielony ma z głężu zrobić. Fe! Nie może ty starsi to jeść fe, beżekle, ale ty, co mają jeść zielono w głowie, to ich to ci słówka nijak nie głężą. Kłe w internetach wszelejacich, nęsrydny dzyl cala je w szyndze. Nie może jak w ty tu mojej getce jeleno wekrop kłewuny, abłe wepipuny. Jo, może to słówko je ucenzurowane, ale tym młodym zelenilcom to nie wadzy. Błeweni so zeliściły nie błeją. A kto je nen zeliści? Teło i nestersi kasiebi beju nie wiedzele. Kwe je to stery słówko, ja ci znaczelo śmierć, a murawa na smętezu. A murawa je doch zielone i płednią. Może rechli ciepły z niej trafić. Kłytacie je, że ciłe zielony ład. Albo nie, w klimatyczną

0: Polityka bawić co Niemcem, temu lepiej rzeciłe zielony płeżuntk. A jak tak zdrzymy w kalendarz, to wedle zielony płeżuntku mamy w nią niedziela zielony świątci. A czej są na zielony świątci, to fejn zielony ma brzuska ma a kalmusa do domy a rozmaity budynci przełezdobic. Nie temu, że zielony to farwa nezei, a dywy spokojno scala adesi, ale tyś brzuska i kalmus chrunią do domy zwierzęta alezy przed lechim łeka czarowniców. Brzeczci ma, stryśka ma, decha ma, demona ma, eprytka ma, co prawie w tym czasy zajebewiają sowczarzeni, a dokuczani żewin stłeżeniom. Renimi ta strachu, slechińcowie, i bez nech zelonych dysonu lechi przegłenic. Jak so taką heksa czy pyrte kapytkę, to nie może so do niej odezwać, ale musi splenąć pop, a zawelac. Kuśnie mnie wrze! Jo, a tere krótkie, a chytkie, łyczbaka szepściłe, peweks. To taki sklep za komuny, w którym kupowało się zachodnie towary za bony lub dolary. Donaldówci, donaldówki, czyli gumy. Gumy jak gumy, ale te mini komiksy w środku to było coś. Gusz, złość. Slidny, tylni. Zelenilcom, zielonym, niedoświadczonym, przemądrzałym młodzieniaszkom. Kalmus, tatarak. Wszyscy obelniło na zielone świąści, że czawa ma wajrumk.
1: Świat według Romka. Pragnę

0: jasno.
1: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy zna.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach Jastrzębskich.

0: Arni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.
4: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
5: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
4: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
6: Słuchajcie, wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, Max. Masa miłości, a Ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
4: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Przelotne deszcze wędrują dziś nad Polską, czasem intensywne, a na południu kraju możliwe także burze. Poza tym gorąco, parnie, upalnie, od 22 do 29 stopni. Jutro znowu od 20 do 25 stopni, ale jutro nie powinno już padać.
3: Norda.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol. Spółka ZOO. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata.

0: Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz idealnego kombinezonu?

0: motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Reklama.
2: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
3: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
2: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
2: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
5: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
6: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
3: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
2: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach. Czeka nas bardzo pogodny początek tygodnia. Jutro na północy Polski troszkę powyżej 20 stopni, w centrum 25, na zachodzie i na południu 26. Wszędzie mnóstwo słońca, padać jutro nie powinno. Właściwie cały ten tydzień ma być przyjemny.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny

0: Już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and

0: blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym

0: oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe.

0: wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
4: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy. Więcej nowych inwestycji.

0: inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plażę i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
1: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
2: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
0: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
3: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
0: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień. Jutro kontynuacja letniej aury. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, w centrum 25, najcieplej 26 na południu i zachodzie. Cały czas bardzo dużo słońca, jutro nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wygląda na to, że cały przyszły tydzień będzie ciepły i w miarę słoneczny.
4: Norda FM.

0: Reklama.
1: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
8: Magdalinetti, Magdalena Fręch już w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów, a firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Magdalinetti i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusem. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Jutro grę zacznie Iga Świątek, zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Jej mecz powinien zacząć się

0: około południa. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
1: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
0: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
2: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
0: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu, potrwa 4 tygodnie. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, tak twierdzi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
3: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
0: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Coraz więcej europejskich firm, w tym także polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
4: Trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
0: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca. Jutro kolejna okazja, żeby skorzystać z gorącej aury. 21 stopni nad morzem, 25 w centrum, 26 na zachodzie i południu Polski. Mnóstwo słońca i nigdzie nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wtorek nadal ładny, w ogóle ten tydzień ma być w miarę słoneczny i w miarę ciepły.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Netto.
1: Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
5: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Reklama.
6: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
7: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset. Część trzecia.
8: W pewnym momencie pociąg się zatrzymał na jakiejś stacji. Odryglowano drzwi i kazano wysiadać wszystkim mężczyznom. Tam pełno trupów wygarnięto później z tych wagonów. Zrobiło się luźno. Tylko tych mężczyzn oczywiście z nachajkami Niemcy i z psami przeganiali. To był obóz koncentracyjny Oranienburg-Sachsenhausen. To jest znana firma niemiecka. A myśmy pojechały dalej. Jak długo jechałyśmy dalej? Nie wiem. Dojechaliśmy do obozu w Ravensbrück i od tego momentu stałam się więźniem politycznym w obozie Ravensbrück. Tam nas ogolono, no, przeszliśmy przez jakąś łaźnię i wrzucono nas, że tak powiem, do takiego wielkiego

namiotu jak cyrkowy, wielki namiot, gdzie już było pełno i tylko miejsca były pod samymi brzegami, gdzie najzimniej i gdzie najłatwiej było coś wykraść, bo myśmy jednak mieli jakieś bagaże ze sobą.

No ale tam dostawaliśmy już jakąś wodę, jakieś jedzenie. I tam przeżyliśmy kilka dni. A potem przydzielono nas do baraków. Ja z mamą trafiłam i z ciotką trafiłam do baraku 23. To był barak cygański w połowie, a w drugiej połowie był międzynarodowy. Pod sufit były prycze, trzy. No i gdzie były miejsca, tam nas ulokowano, bo już część była zajęta. Siennik, jakieś brudne koce i pięć osób. Czasami cztery, czasami pięć. No jak jest w obozie, to też trudno opowiedzieć. Była sztubowa, która była spośród więźniarek, ale to była taka uprzywilejowana. Miała swój jakiś tam odgrodzony kącik z dykty. To w naszym przypadku ona się nazywała Szura i to była Ukrainka. Krótko obcięte włosy na chłopca. I ona była przeznaczona do pilnowania nas. Biła i wypychała. A nad nią była jeszcze auzejerka. No auzejerki to były jeszcze dalej, ale była taka kryminalna jedna Niemka z czarnym winklem. To pilnowała jej znowuż. A apele się odbywały o różnych godzinach, również w nocy. W zależności od humoru auzejerek. Auzejerki to były już Niemki rodowite. Chodziły w takich furażerkach, w normalnych wojskowych ubraniach, zwykle z psami i z pejczem. Dzieci czasami oszczędzano. Dzieci czasami w nocy o trzeciej na przykład zimą nie wypędzano na mróz. Myśmy zostawali w barakach, w których było tak samo zimno jak na zewnątrz, tylko że na głowę nie padało. A tam w takim tym było apelu, oni liczyli, czy wszyscy są, czy nikt nie uciekł. No więc czasami sami więźniowie wyciągali współtowarzyszki niedoli i tam stawiali po to, żeby nas nie trzymano za długo, bo musiała się liczba zgadzać. I to przed każdym blokiem tak było. Raz jeden na Boże Narodzenie wszystkie dzieci zabrano z bloku. Mama myślała, że już ze mną koniec, ale nas zabrano i urządzono nam przyjęcie. Nakryte białe stoły, pomarańcze, jabłka. Można było zjeść ile się chce, tylko zabrać nie wolno było. Ja zabrałam jedno jabłko, mi się udało gdzieś tam schować, ale zjadłam je później sama, bo mama nie miała serca, bo ja dla mamy to zabrałam. Ale mama we mnie nie wepchnęła. To był jeden, jedyny jasny moment w czasie pobytu w obozie. Ja pierwszy raz widziałam jabłko wtedy. Ja wiedziałam, jak jabłko wygląda sprzed wojny, ale w czasie wojny to było pierwsze jabłko. A innych owoców w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywają. Byłam za mała, żeby pamiętać z wcześniejszych lat. No to jest oddzielna opowieść o obozach.

Byłyśmy tam z mamą do marca. No i potem nas, chyba to był marzec, przewieźli do następnego obozu, bo się zbliżał front, już było słychać samoloty, naloty. Więc przewieźli nas do obozu w Koenig-Wusterhausen, gdzie były trochę lepsze warunki, ale tam byłam znowuż chora, miałam świnkę dla odmiany. A potem po krótkim czasie przewieźli nas z mamą do obozu w Oranienburgu, Sachsenhausen, tam gdzie był tata. Ale myśmy go tam

A mnie spotkali. Spotkaliśmy go dopiero 3 dni później, czy 4, bo tylko tyle dni tam byliśmy, bo nas gnali dalej w Marszu Śmierci tak zwanym, bo oni nas pognali dalej w głąb Niemiec. Mama w pewnym momencie zobaczyła, że jakiś człowiek odstaje. Tam odstawało dużo i to zobaczyła, że to jest ojciec, pobiegła do niego. No i w ten sposób został uratowany, bo on by został na ziemi tam gdzieś, bo nie był w stanie dalej iść, był krańcowo wyczerpany. No i w jakimś momencie jakiś Niemiec spojrzał na mnie i wsadził mnie razem z ojcem na jakiś wóz ciągnięty przez jakąś uciekającą Niemkę. No wszędzie zdarzają się ludzie dobrzy. I myśmy przejechali parę kilometrów w tym 40-kilometrowym marszu, a potem oczywiście jak ten Niemiec zniknął, to ona nas z tego wozu zrzuciła. No i tak trafiliśmy do miejscowości, z której Niemcy uciekli. Tam były koszary. W pewnym momencie jakiś zaginiony dezerter przyszedł nam, Austriak przyszedł nam powiedzieć, że Niemców już nie ma, oni mogą wrócić, ale musimy iść dalej, żeby się z tego miejsca ewakuować, bo to jest miejsce frontu. I trafiliśmy wtedy razem z nim do jakiejś szopy na polu, gdzie w nocy z jednej strony strzelali Sowieci, z drugiej strony Niemcy. I tak przetrwaliśmy do rana, rano był zapach grochówki. Nie wolno mi było jej jeść. Rodzice mi nie pozwolili. Ja uwielbiam zapach grochówki, bo to jest pierwszy obraz, właśnie nie, to jest pierwsze uczucie powojenne, kiedy nie pozwolono mi jej jeść. Teraz mogę jeść grochówkę codziennie, gdybym mogła. To jest najlepsze danie, żeby to była najgorsza grochówka. Rodzice nie pozwolili mi jeść, a wtedy bardzo dużo ludzi zmarło. Tak jak dużo ludzi piło wodę ze stawu i zagryzało kartoflami surowymi, wykopanymi z ziemi w czasie tego transportu. Też zmarli. No i tak się właśnie skończyła dla mnie wojna. Wróciliśmy po 2 tygodniach do Łodzi. I po następnych 2 tygodniach poszłam do szkoły na ulicy Andrzeja, gdzie nie było mi za dobrze, bo tam była religia, jak zresztą we wszystkich łódzkich szkołach. A ja musiałam wychodzić, miałam tylko wspaniałego wychowawcę, musiałam do tej szkoły zdawać egzamin. Pamiętam, że miałam napisać: dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Ale ja byłam humanistką, bo mnie cały czas uczono, więc myślę, że nie zrobiłam błędów. Potem jakieś matematyczne zadanie dostałam, a potem kazali mi jeszcze coś napisać i ja powiedziałam, że ja już chcę do 4. klasy, nie do 5, bo on koniecznie chciał, żebym ja do 5 poszła. No i tak zostałam w 4 klasie i zawsze byłam rok młodsza od swoich rówieśników późniejszych. I rok później rodzice mnie przenieśli do szkoły pierwszej w Polsce, jedynej w Polsce, Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tu w Łodzi, która później była pierwszą szkołą TPD, czyli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie była to jedyna szkoła wtedy, gdzie nie było religii. No i tam już mi było lepiej. No właśnie nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że jestem szczęściarą. Zresztą po wojnie też miałam wiele takich momentów, kiedy powinno mnie już nie być, ale o tym nie opowiadam. I na tym właśnie moja opowieść się kończy, dlatego że to, co było po wojnie, to już jest zupełnie oddzielny rozdział i o tym nie rozmawiam. A ja pracowałam zawsze w szpitalu z dziećmi. Dlaczego z dziećmi? Dlatego, że z dziećmi wydawało mi się, jak będę pracować, to nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tak mi się wydawało. Dzieci mi krzywdy nie zrobiły nigdy. Także wydawało mi się, że nie będę miała kontaktu z
dorosłymi, tym bardziej, tymczasem jak się ma

0: kontakt z dziećmi, to jeszcze bardziej się ma kontakt z dorosłymi, niż jak się ma tylko z dorosłymi, bo rodzice są niemożliwi. Dbają o te swoje dzieciaki tak, że wyprują z człowieka ostatnie flaki. No ale... Ale 52 lata przepracowałam w pediatrii. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest życie. Samo życie jest najważniejsze. A jak jest życie, to tak jak mawiał Marek Edelman, mój sąsiad ze ściany, przyjaciel, najukochańszy przez nas, nie tylko przeze mnie, przez męża, przez dzieci, człowiek. Najważniejsze jest życie. A jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. A jak jest wolność, to najważniejsza jest godność. Ale to nie są moje słowa, to są jego słowa. Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
1: Marek przez lata nieustannie namawiał mnie do spisania i opublikowania wspomnień z czasów zagłady. Odpowiadałam, że nie noszę się z takim zamiarem, przeciwnie, starałam się wręcz o nich zapomnieć, choć bez większego powodzenia. Ale Marek nie ustępował. Kiedyś powiedział, czy ty myślisz, że przeżyłaś, bo byłaś taka mądra, taka dzielna i sprytna? Nie. Żyjesz tylko dlatego, że każdego dnia i w każdej chwili obok siebie miałaś tych, co myśleli, jak cię uratować. Twoich rodziców, może innych, bliskich. Sama nie miałabyś żadnych szans. Twoim obowiązkiem jest ocalić ich od zapomnienia. To jest twój dług wdzięczności, który został ci do spłacenia. I dopiero to mnie przekonało.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Reklama. O, jak

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
1: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczad.

0: polskiej fauny.
1: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali, grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
0: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
2: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
0: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy. Dużo słońca, chmur jak na lekarstwo i deszczu też jutro się raczej nie spodziewamy. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. 21-22 nad morzem, w centrum do 25, 26 na zachodzie i południu Polski. Wtorek też ładny i ciepły. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Dzisiaj ponownie wracamy do wydarzeń, które miały miejsce w trakcie ostatniej wieczerzy.
1: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 26 do 35.
2: W trakcie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i powiedział: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew. Krew przymierza przelana dla uwolnienia wielu ludzi od grzechów. Mówię wam, że już nie będę pił wina aż do dnia, gdy znowu będę pił je z wami w królestwie mojego Ojca. Potem zaśpiewali psalm i poszli na Górę Oliwną. Tam Jezus powiedział: tej nocy wszyscy się załamiecie z mojego powodu, bo tak mówi Pismo: uderzę pasterza, a stado owiec rozbiegnie się na wszystkie strony. Ale gdy już wstanę z grobu, wcześniej niż wy będę w Galilei. Wtedy odezwał się Piotr: gdyby nawet wszyscy się załamali, to ja się nie załamię. Na to Jezus: zapewniam cię, że jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Piotr odpowiedział: choćbym miał zginąć razem z tobą, niczego takiego nie powiem. Podobnie też mówili wszyscy inni uczniowie.

Poprzednio mówiliśmy o kontrowersjach, jakie powstały przy interpretacji słów Jezusa: to jest ciało moje, to jest krew moja. Teraz chcę zwrócić naszą uwagę na cel, dla jakiego została ustanowiona Wieczerza Pańska, Eucharystia. Ponownie dotykamy tu tematu, który dość skutecznie został zagmatwany i zaciemniony w uczonych wywodach niektórych teologów. Warto pamiętać, że byli teolodzy, którzy zwoływali publiczne debaty, by uczenie dyskutować o tym, ile aniołów zmieści się na głowie szpilki. Wielokrotnie angażowały się w te dysputy całe uniwersytety. Jestem przekonany, że im prostsze, bezpośrednie będzie nasze zrozumienie tego ustanowienia, tym bliżsi będziemy jego biblijnego znaczenia. Eucharystia, Wieczerza Pańska, nie jest ofiarą. W tym stwierdzeniu nie kryje się żadne umniejszanie znaczenia wieczerzy. To, co jest ofiarowane w trakcie wieczerzy, to nasze modlitwy, uwielbienie i dziękczynienie. Od dnia śmierci Jezusa nie ma już potrzeby ani konieczności składania ofiar za grzech. Gdyż, cytuję Pismo Święte, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Kapłani, ołtarze, ofiary, wszystko to nie było już dłużej konieczne, gdy Baranek Boży ofiarował sam siebie. Posługa kapłanów z całym systemem ofiarniczym Starego Testamentu osiągnęła swój kres. Ich zadanie zostało wykonane w doskonały sposób przez Chrystusa na krzyżu Golgoty.

Wieczerza Pańska nie może przynieść błogosławieństwa w życiu tych, którzy przystępują do niej bez wiary. Czynność spożywania chleba i picie wina w trakcie Eucharystii nie przynosi żadnego pożytku, gdy czynione jest bez właściwego nastawienia serca. Ta wieczerza jest darem dla żyjącej duszy, a nie dla martwej, dla nawróconego, a nie dla nienawróconego grzesznika. Wieczerza Pańska została ustanowiona, aby ciągle przypominała nam o zastępczej śmierci Chrystusa. Ma być czyniona aż do Jego powrotu. Ona przypomina nam w postaci widzialnych elementów chleba i wina o tym, że ofiarowanie ciała i krwi Chrystusa na krzyżu jest jedynym przebłaganiem za nasz grzech. Wieczerza jest pomocą dla naszej słabej wiary w bliższej społeczności z naszym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielem. Jest ona ustanowieniem dla odkupionych grzeszników, a nie dla dobrych aniołów.

Jej przyjmowanie publicznie przyznajemy się do naszej wiary i do naszej potrzeby Zbawiciela, naszego zaufania Jezusowi i do naszej miłości do Niego, a także do naszego pragnienia, by z Nim żyć. Gdy tak przyjmujemy Eucharystię, staje się ona dla nas pociechą, zachętą, inspiracją, nadzieją. Po prostu przyciąga nas bliżej Chrystusa.

Tak łatwo zniekształcamy w naszej pobożności to, co dotyczy naszych zmysłów. To, co możemy dotknąć naszymi rękoma, zobaczyć oczyma, tak prędko może być przez nas przeobrażone w bóstwo, które czcimy, lub stać się czymś zwyczajnym, powszednim. Pamiętajmy o tym, gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. Zanim opuścimy ten fragment, zwróćmy uwagę na pierwszych uczestników wieczerzy. Tych kilku mężczyzn, z którymi Pan po raz pierwszy dzielił chleb i wino, było ludźmi, których wybrał, by towarzyszyli mu w jego służbie. Byli biednymi i nieuczonymi, kochającymi Chrystusa. Ale byli to również ludzie słabi w wierze i w poznaniu. Tak mało wiedzieli o tym, co naprawdę czynił i mówił ich mistrz. Tak słabo znali słabość swoich własnych serc. Byli gotowi umrzeć z Jezusem, a jednak kilka godzin po tych zapewnieniach opuścili, uciekli, zaparli się Go. Jezus, wiedząc o tym wszystkim, zaprosił ich na ostatnią wieczerzę. To uświadamia nam, że i my nie musimy być ludźmi wielkiej wiedzy lub tymi, którzy dysponują jakąś szczególną mocą i łaską, byśmy mogli uczestniczyć w wieczerze. Odczuwasz brzemię swojej grzeszności? Kochasz Chrystusa? Masz pragnienie, by Mu służyć? Mam dla Ciebie dobrą nowinę. Jezus ma dla Ciebie przygotowaną wieczerzę. A jeśli jesteś kimś, kto ma stały zwyczaj przystępowania do stołu Pańskiego, to z jakim nastawieniem umysłu do Niego przystępujesz? Czynisz to z pokorą, wiarą, zrozumieniem? Masz pragnienie, byś żył tak jak mistrz?